I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń, a także widzów Marek TV. Drodzy przyjaciele, dzisiaj chciałbym wam przedstawić wyjątkowego, bardzo ciekawego człowieka, Harry, tak Harry?
1: Harry, tak.
0: Witam serdecznie. Czy pomimo różnicy wieku mogę do ciebie się zwracać per...
1: Jak najbardziej, tak.
0: Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo dynamiczny, ale zdradzę jedną jedyną tajemnicę, bo resztę to już ty opowiesz, Harry. Masz 92 lata.
1: No mam, co zrobić, ale żyję dalej, tak.
0: Tak, i reflektujesz bardzo pozytywną energię, którą ja, moja żona Natalia, ale także twoi przyjaciele oczywiście widzą. Ja ją dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłem. Jesteś bardzo ciepłym człowiekiem, bardzo otwartym człowiekiem i bardzo sympatycznym człowiekiem.
1: Tak, ja myślę, że tak jednak, bo dużo ludzi na ten temat mówią. No i dziwią się moich 92 lat, prawda?
0: Bo chcieliby być mobilni, tak jak ty jesteś. A teraz przejdźmy do twojej historii. Opowiedz mi troszkę, no bo moi słuchacze wiedzą, że Marek TV już od 406 lat jest w Austrii, ma tam jakiś wiek plus, ale opowiedz troszkę o tobie.
1: No co, o sporcie bym powiedział, że w 1939 roku zostałem mistrzem Gdyni na rowerku trzykołowym. To było takie moje zwycięstwo na tym trzykołowym rowerku. Ładny film został nakręcony, ale dopiero wyszedł ten film po dużo latach, po wojnie dopiero. A to Szwedzi w ten czas kręcili ten film, kręcili w Gdyni dla dzieci małych. Takich jak ja byłem w ten czas, bo miałem tylko 5 lat.
0: Harry, słyszałem, że też twoja historia jest uwieczniona w jednym z polskich muzeów.
1: Tak, jestem, film leci w Gdyni na przykład, a historię mego życia to burmistrz miasta Sopot i muzeum w Sopocie. Dałem dużo do Sopot, dużo ładnych pamiątek sopockich, bo byłem w 1945 roku już w Sopocie, a jest, muszę się pochwalić naturalnie, a w Sopocie jestem pierwszym obywatelem miasta Sopotu, bo Rosjanie weszli w 1945 roku, w marcu 20. 5 marca, a ja jestem, mam dowód osobisty już rok później, przepraszam, nie rok później, dzień 34, a 30 roku, 44, a 45, 40, ja jestem zameldowany, mam dowód osobisty przywieziony z Polski, bo jak nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, bo to już minęły te czasy, prawda? Podpaliłem dwa samochody z UB i dostałem 10 lat więzienia w Polsce, w Sopocie. Ale ja byłem szybszy jak oni, jak ci panowie. No i trafiłem do Austrii, do Wiednia. W Wiedniu jak byłem, przyszedłem do Wiednia, bo naturalnie przyszedłem na czarno. Założyłem największą szkołę jazdy konnej, bo byłem już prezesem. Prezesem już byłem, powiedzmy, w Sopocie, klubu jeździeckiego w Sopocie, bardzo cenne. Dużo obcokrajowców przyjeżdżało, sprzedawałem konie w Łącku za granicę, prawda, i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że otworzyłem szkołę jazdy konnej ułanów i dragonów w Stokerale, ale niedaleko stąd jest Stokerał i tam jest stajnia i hala Marii Teresy jeszcze, cesarz

0: wieczowej naturalnie, Ulanów i Dragonów. I miałem 70 koni w tej stajni. To znaczy nie wszystkie moje były, bo były wstawione konie. Ja mógłbym opowiadać naprawdę długo, długo, długo, bardzo długo. W Polsce to robiłem korsa kwiatowe, potężne takie, że koni było, bo 40 koni było nawet, karosy. Kalina Jędrusik był wszyscy, który się zna, powiedzmy, to tam były, jeździli konno u mnie, w karosie jeździli konno, po ulicach Sopotu i tak dalej, tak dalej. No zmęczony jestem już.
1: To ja tylko dodam, że chyba zrobimy przerwę, drodzy słuchacze, ale powrócimy do tego wyjątkowego człowieka, bo jego życiorys, jego historia, jego pasja życiowa, no i też jego wiek, to jest jak książka. Ja serdecznie dziękuję, zrobimy jeszcze odcinek 2, wymienimy się zaraz telefonami, tak by nasi słuchacze mogli już niebawem usłyszeć ciąg dalszy życia i historii pana Harego.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i czekam, będę chciał słuchać.
1: A ja myślę, że Marek TV odwiedzi tego przesympatycznego człowieka ze swoją kamerą, żebyście nie tylko usłyszeli ten dynamiczny głos tego jakże doświadczonego człowieka w tym wieku, ale także go poznali i zobaczyli na wizji. Wszystkiego dobrego, zostańcie zdrowi i do następnego razu.
0: No, znam dużo, dużo ludzi, powiedzmy, Romka Polańskiego, masę z medycyny tak samo, bardzo dużo ludzi, no wprowadziłem jeszcze, to trzy słowa tylko jeszcze bym powiedział. Podpowiadają mi tam coś, ale to nie słucham. Wprowadziłem do Polski aparatury do leczenia raka i mam 14 aparatów. Do Rosji sprzedałem 40 aparatów takich i cieszę się tym, że wszyscy mnie znają w Polsce. A jeździłem jeszcze na samochód. Ach, tu jeszcze na rajdy samochodowe z panią Barbarą jeżdżę. Pokażę, nawet mamy w głosie wszystkich, ale to później kiedyś będziemy.
1: Dokładnie tak zrobimy. Ja już obiecałem naszym widzom, naszym słuchaczom, że wezmę kamerę, tak więc musimy się po prostu spotkać, musimy się umówić. Moja żona, jak zwykle, Natalia, będzie filmować, dokumentować, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, a pan Harry opowie wam ciąg dalszy swojej historii. Ja serdecznie dziękuję, już nie daję dzisiaj panu kontynuować, bo zapraszamy już dzisiaj na kontynuację naszej sympatycznej rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń, a także widzów Marek TV. Wtorek, no i oczywiście ciekawe osoby. A drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, w niedzielę była wyjątkowa impreza, wyjątkowy pokaz znanego wielu Piotra Kołodzieja. Witam Cię, Piotr.
2: Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
1: No i przechodzę od razu do pierwszego pytania. Czy hipnoza, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest bezpieczna?
2: Czy hipnoza jest bezpieczna? Tak, oczywiście jest bezpieczna. Jesteśmy w ciągu dnia kilkakrotnie w stanie hipnozy, bo to jest moment taki przed przebudzeniem. Jedziemy czasami samochodem, przejechaliśmy jakiś odcinek, nie wiem jak ten odcinek przebyliśmy, lub przykładowo zaczytamy się w jakiejś książce i nie słyszymy dookoła, co się dzieje. I to jesteśmy w takim samym transie, jak tutaj właśnie podczas takiego show hipnozy.
1: Drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, impreza odbyła się w Soft Rock Cafe Mailinga Hapszasa 36 i muszę wam się przyznać, że nie widzicie tego, ale cały ogród był pełny. Cały ogród był przepełniony z sympatycznymi osobami, z mężczyznami, kobietami. I właśnie przechodzę do jednej sympatycznej niewiasty, do Basi. Basiu, jak ty, że tak powiem, odczułaś tą hipnozę? No bo byłaś, że tak się wyrażę, ofiarą Piotra Kołodzieja.
2: Muszę coś powiedzieć, to nie była ofiara, tylko gwiazda hipnotyczna.
1: Przepraszam najmocniej wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Będziemy oczywiście interwiu przeprowadzać z gwiazdą Basią, a nie z ofiarą. A więc przejdźmy do Basi. Basiu, a tak szczerze, opowiedz troszkę o tych twoich uczuciach, no bo ludzie mają mieszane uczucia, niektórzy się boją, niektórzy myślą, że to nie wiem co jest. A jak ty się na to spostrzegasz, no bo byłaś, tak jak już powiedział, gwiazdą dzisiejszego dnia.
3: Witam przede wszystkim wszystkich serdecznie. No i co wam mogę powiedzieć? Zawsze, ale naprawdę od kiedy czytałam o hipnozie, zawsze chciałam być pod wpływem hipnozy, bynajmniej tego spróbować. Nadarzyła się okazja i w chwilę przed dostałam, jak to widać było chyba Piotrze, dostałam troszeczkę takiego obawy, czy na pewno zostanę z tego później wyprowadzona, czy na pewno wszystko wróci do normy. Muszę przyznać, że nie żałuję, bo mogłam się sprawdzić i mogłam sprawdzić te uczucia, które pod tym wszystkim, temu wszystkiemu nam, no razem z nami są, towarzyszą, tak właśnie. I jestem zadowolona. Przynajmniej wiem, jak to wygląda. Słyszy się wszystko wokoło, ale jest się w swoim świecie. Słyszy się najwięcej chyba tylko najbliższe słowa, czyli słowa Piotra, który mówi mniej więcej, co mam dalej zrobić i jak mam dalej się zachowywać lub co mi, jak na przykład to się zdarzyło z tego, co słyszałam, że jestem na statku pirackim i w tym momencie te przeżycie z tą nogą i później niestety no nie mogłam tą nogę jakoś ciągnąć za sobą, bo ona była naprawdę tak ociążała, że choćbym nie wiem jak próbowała ją ciągnąć, to w jakiś sposób sprawiała mi to trudność, a była to właśnie taka historia, że miałam być na statku pirackim, miałam być piratem, który stracił nogę i dostał drewnianą nogę dokręconą, dlatego też potem sprawiło mi trudność podejście tutaj do ludzi wokół, żeby pokazać jak to wygląda, jak mój chód wygląda po tym przeżyciu.
1: Widzę też innych sympatycznych gości, którzy jeszcze siedzą i delektują się atmosferą i rozmową z Piotrem. Wy co prawda nie wzięliście udziału w wydarzeniu, ale obserwowaliście całe to zajście. Jak wy to spostrzegacie? No bo widzieliście, że niektóre osoby faktycznie były w transie. Piotr opowiada, tak jak już tutaj Basia powiedziała, że jest kapitanem statku i że no ma tam jakieś wyzwanie z nogą, czyli ma tą drewnianą, klasyczną nogę i kuleje czy jakkolwiek, ale jak wy spoglądacie na to wszystko i na ten parasol, bo przecież te dwie dziewczyny nie chciały tego parasola puścić.
4: Tak, faktycznie było. Ja też jestem pierwszy raz w ogóle na takim wydarzeniu i też byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda. Natomiast teraz naprawdę jestem przekonana, bo znam Basię blisko i faktycznie było widać efekty tego, jak właśnie pan Piotr to, co do niej mówił, faktycznie ona to wykonywała i na przykład to, co jej powiedział, tak to faktycznie wyglądało, więc myślę, że to naprawdę wszystko jest bardzo dobrze zrobione i to działa.
5: Ja też właśnie widziałem, że byłem bardzo zafascynowany tym akurat, co Piotr robił z moją żoną, że tak powiem, ale pierwszy raz coś takiego widziałem naprawdę.
1: No dobrze, Piotr, teraz muszę sobie zadać pytanie, bo tutaj usłyszałem, co Piotr robił z moją żoną. Co możesz zrobić tak naprawdę z żoną i gdzie są granice hipnozy?
2: Możesz być świadkiem, mam nadzieję, że wszystko nagrałeś, także nic nie będzie przeciwko mnie. Wszystko odbywało się w ramach przyzwoitości. Tak, w ramach przyzwoitości i za zgodą. Także jak najbardziej. To jest po prostu tylko hipnotyczne show, dobra zabawa. Zapraszam ludzi, którzy chcieliby tego spróbować. Nie wszystkich od razu da się zahipnotyzować, ale można z wszystkimi pracować, jeżeli chodzi o hipnozę czy hipnoterapię.
1: A ja dodam tylko, że nie tylko na stronach Piotra będzie można zobaczyć zdjęcia i filmy, ale także oczywiście na Marek TV. Piotr, ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś ma problem z paleniem, chciałby się oduczyć, jakkolwiek przestać palić, jak wygląda to z twoimi możliwościami? Czy jesteś w stanie wyprowadzić takiego pacjenta, klienta, interesenta z na ogół na przykład palenia?
2: Tak, jak najbardziej tak. To zależy od tej osoby, która chce rzucić to palenie. Mam już w tym jakieś doświadczenie. Tutaj nawet też dziewczyna, która była hipnotyzowana, pomogła mi właśnie rzucić, odstawić to palenie. Z tym, że no, zapraszam po prostu do kontaktu, porozmawiamy, tam jest spokojnie. Nikt nie musi się przejmować kosztami, pół godziny możemy spokojnie porozmawiać w gratisie, skąd się to wzięło, co możemy z tym zrobić i jakie są szanse i możliwości. Bo na ten moment ja nie jestem też cudotwórcą, żeby powiedzieć, że na pstryknięcie palce ktoś rzuci palenie.
1: To zostanie mi tylko jeszcze jedna prośba do ciebie. Nie zahipnotyzuj mnie oczywiście, ale podaj swoje namiary internetowe, gdzie mogą interesenci ciebie znaleźć.
2: Moje namiary internetowe to jest hipnoterapia.info. To jest firmowa strona, albo po prostu Piotr Kołodziej, też Wiedeń, i można mnie znaleźć na tych dwóch stronach, albo właśnie też strona internetowa hipnoterapia.info, bez www z przodu, tylko hipnoterapia.info. Ale na każdym moim, właśnie pod każdym moim postem wszystkie te dane są podawane.
1: A ja teraz was zahipnotyzuję. Zostańcie zdrowi, słuchajcie nas co tydzień we wtorki od 7 do 9 na FM94, albo włączcie wasze telefony na www.094.at i jesteście razem z nami. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Radio Polonia Wiedeń.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia. Polonia Wiedeń.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń, a także widzów Marek TV. Drodzy przyjaciele, dzisiaj chciałbym wam przedstawić wyjątkowego, bardzo ciekawego człowieka, Harry, tak, Harry?
2: Harry, tak.
1: Witam serdecznie. Czy pomimo różnicy wieku mogę do ciebie się zwracać per...
2: Jak najbardziej, tak.
1: Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo dynamiczny, ale zdradzę jedną, jedyną tajemnicę, bo resztę to już ty opowiesz, Harry. Masz 92 lata.
2: No mam, co zrobić, ale żyję dalej, tak.
1: Tak, i reflektujesz bardzo pozytywną energię, którą ja, moja żona Natalia, ale także twoi przyjaciele oczywiście widzą. Ja ją dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłem. Jesteś bardzo ciepłym człowiekiem, bardzo otwartym człowiekiem i bardzo sympatycznym człowiekiem.
2: Tak, ja myślę, że tak jednak, bo dużo ludzi na ten temat mówią. No i dziwią się moich 92 lat, prawda?
1: Bo chcieliby być mobilni, tak jak ty jesteś. A teraz przejdźmy do twojej historii. Opowiedz mi troszkę, no bo moi słuchacze wiedzą, że Marek TV już od 406 lat jest w Austrii, ma tam jakiś wiek plus, ale opowiedz troszkę o tobie.
2: No co, o sporcie bym powiedział, że w 1939 roku zostałem mistrzem Gdyni na rowerku trzykołowym. To było takie moje zwycięstwo na tym trzykołowym rowerku. Ładny film został nakręcony, ale dopiero wyszedł ten film po dużo, dużo latach, po wojnie dopiero. A to Szwedzi w ten czas kręcili ten film, kręcili w Gdyni dla dzieci małych. Takich jak ja byłem w ten czas, bo miałem tylko 5 lat.
1: Harry, słyszałem, że też twoja historia jest uwieczniona w jednym z polskich muzeów.
2: Tak, jestem. Film leci w Gdyni na przykład, a historię mego życia to burmistrz miasta Sopot i muzeum w Sopocie. Dałem dużo do Sopot, dużo ładnych pamiątek sopockich, bo byłem w 1945 roku już w Sopocie, a jest, muszę się pochwalić naturalnie, a w Sopocie jestem pierwszym obywatelem miasta Sopotu, bo Rosjanie weszli w 1945 roku, w marcu 20. 5 marca, a ja jestem, mam dowód osobisty już rok później, przepraszam, nie rok później, miesiąc, nie miesiąc, dzień 34, a 30 roku, 44, a 45. 40, ja jestem zameldowany, mam dowód osobisty przywieziony z Polski, bo jak nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, bo to już minęły te czasy, prawda? Podpaliłem dwa samochody z UB i dostałem 10 lat więzienia w Polsce, w Sopocie. Ale ja byłem szybszy jak oni, jak ci panowie. No i trafiłem do Austrii, do Wiednia. W Wiedniu jak byłem, przyszedłem do Wiednia, bo naturalnie przyszedłem na czarno,

0: założyłem największą szkołę jazdy konnej, bo byłem już prezesem. Prezesem już byłem, powiedzmy, w Sopocie, klubu jeździeckiego w Sopocie, bardzo cenne. Dużo obcokrajowców przyjeżdżało, sprzedawałem konie w Łącku za granicę, prawda, i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że otworzyłem szkołę jazdy konnej ułanów i dragonów w Stokerale, a niedaleko stąd jest Stokerał, i tam jest stajnia i hala Marii Teresy jeszcze, cesarzowej naturalnie, ulanów i dragonów. I miałem 70 koni w tej stajni. To znaczy nie wszystkie moje były, bo były wstawione konie. Ja mógłbym opowiadać naprawdę długo, bardzo długo. W Polsce to robiłem korsa kwiatowe, potężne takie, że koni było, bo 40 koni było nawet, karosy. Kalina Jędrusik była, no wszyscy, który się zna, powiedzmy, to tam były. Jeździli konno u mnie, w karosie jeździli konno, po ulicach Sopotu i tak dalej. No zmęczony jestem już.
1: To ja tylko dodam, że chyba zrobimy przerwę, drodzy słuchacze, ale powrócimy do tego wyjątkowego człowieka, bo jego życiorys, jego historia, jego pasja życiowa, no i też jego wiek, to jest jak książka. Ja serdecznie dziękuję, zrobimy jeszcze odcinek 2, wymienimy się zaraz telefonami, tak by nasi słuchacze mogli już niebawem usłyszeć ciąg dalszy życia i historii pana Harego.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i czekam, będę chciał słuchać.
1: A ja myślę, że Marek TV odwiedzi tego przesympatycznego człowieka ze swoją kamerą, żebyście nie tylko usłyszeli ten dynamiczny głos tego jakże doświadczonego człowieka w tym wieku, ale także go poznali i zobaczyli na wizji. Wszystkiego dobrego, zostańcie zdrowi i do następnego razu.
0: No, znam dużo ludzi, powiedzmy, Piotra, Romka Polańskiego, masę z medycyny tak samo, bardzo dużo ludzi, no prowadziłem jeszcze, to trzy słowa tylko jeszcze bym powiedział, tak? Podpowiadają mi tam coś, ale to nie słucham. Sprowadziłem do Polski aparatury do leczenia raka i mam 14 aparatów. Do Rosji sprzedałem 40 aparatów takich i cieszę się tym, że wszyscy mnie znają w Polsce. A jeździłem jeszcze na samochód. Ach, tu jeszcze na rajdy samochodowe z panią Barbarą jeżdżę. Pokażę, nawet mamy w głosie wszystkich, ale to później kiedyś będziemy.
1: Dokładnie tak zrobimy. Ja już obiecałem naszym widzom, naszym słuchaczom, że wezmę kamerę, tak więc musimy się po prostu spotkać, musimy się umówić. Moja żona, jak zwykle, Natalia, będzie filmować, dokumentować, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, a pan Harry opowie wam ciąg dalszy swojej historii. Ja serdecznie dziękuję, już nie daję dzisiaj panu kontynuować, bo zapraszamy już dzisiaj na kontynuację naszej sympatycznej rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Polonia Wiedeń.

kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze,

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń, a także widzów Marek TV. Wtorek, no i oczywiście ciekawe osoby. A drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, w niedzielę była wyjątkowa impreza, wyjątkowy pokaz znanego wielu Piotra Kołodzieja. Witam Cię, Piotr.
2: Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
1: No i przechodzę teraz do pierwszego pytania. Czy hipnoza, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest bezpieczna?
2: Czy hipnoza jest bezpieczna? Tak, oczywiście jest bezpieczna. Jesteśmy w ciągu dnia kilkakrotnie w stanie hipnozy, bo to jest moment taki przed przebudzeniem. Jedziemy czasami samochodem, przejechaliśmy jakiś odcinek, nie wiem jak ten odcinek przebyliśmy, lub przykładowo zaczynamy się w jakiejś książce i nie słyszymy dookoła, co się dzieje. I to jesteśmy w takim samym transie, jak tutaj właśnie podczas takiego show hipnozy.
1: Drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, impreza odbyła się w Soft Rock Cafe Mailinga Hub 36 i muszę wam się przyznać, że nie widzicie tego, ale cały ogród był pełny. Cały ogród był przepełniony z sympatycznymi osobami, z mężczyznami, kobietami i właśnie przechodzę do jednej sympatycznej niewiasty, do Basi. Basiu, jak ty, że tak powiem, odczułaś tą hipnozę, no bo byłaś, że tak się wyrażę, ofiarą Piotra Kołodzieja.
2: Muszę coś powiedzieć, to nie była ofiara, tylko gwiazda hipnotyczna.
1: Przepraszam najmocniej wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Będziemy oczywiście interwiu przeprowadzać z gwiazdą Basią, a nie z ofiarą. A więc przejdźmy do Basi. Basiu, a tak szczerze, opowiedz troszkę o tych twoich uczuciach, no bo ludzie mają mieszane uczucia, niektórzy się boją, niektórzy myślą, że to nie wiem co jest. A jak ty się na to spostrzegasz, no bo byłaś, tak jak już powiedział, gwiazdą dzisiejszego dnia.
3: Witam przede wszystkim wszystkich serdecznie. No i co wam mogę powiedzieć? Zawsze, ale to naprawdę od kiedy czytałam o hipnozie, zawsze chciałam być pod wpływem hipnozy, bynajmniej tego spróbować. Nadarzyła się okazja i w chwilę przed dostałam, jak to widać było chyba Piotrze, dostałam troszeczkę takiego obawy, czy na pewno zostanę z tego później wyprowadzona, czy na pewno wszystko wróci do normy. Muszę przyznać, że nie żałuję, bo mogłam się sprawdzić i mogłam sprawdzić te uczucia, które pod tym wszystkim, temu wszystkiemu nam, no razem z nami są, towarzyszą, tak właśnie. I jestem zadowolona. Przynajmniej wiem, jak to wygląda. Słyszy się wszystko wokoło, ale jest się w swoim świecie. Słyszy się najwięcej chyba tylko najbliższe słowa, czyli słowa Piotra, który mówi mniej więcej, co mam dalej zrobić i jak mam dalej się zachowywać lub co mi, jak na przykład to się zdarzyło z tego, co słyszałam, że jestem na statku pirackim i w tym momencie te przeżycie z tą nogą i później niestety no nie mogłam tą nogę jakoś ciągnąć za sobą, bo ona była naprawdę tak ociążała, że choćbym nie wiem jak próbowała ją ciągnąć, to w jakiś sposób sprawiała mi to trudność. A była to właśnie taka historia, że miałam być na statku pirackim, miałam być piratem, który stracił nogę i dostał drewnianą nogę dokręconą, dlatego też potem sprawiło mi trudność podejście tutaj do ludzi wokół, żeby pokazać jak to wygląda, jak mój chód wygląda po tym przeżyciu.
1: Widzę też innych sympatycznych gości, którzy jeszcze siedzą i delektują się atmosferą i rozmową z Piotrem. Wy co prawda nie wzięliście udziału w wydarzeniu, ale obserwowaliście całe to zajście. Jak wy to spostrzegacie? No bo widzieliście, że niektóre osoby faktycznie były w transie. Piotr opowiada, tak jak już tutaj Basia powiedziała, że jest kapitanem statku i że no ma tam jakieś wyzwanie z nogą, czyli ma tą drewnianą, klasyczną nogę i kuleje czy jakkolwiek, ale jak wy spoglądacie na to wszystko i na ten parasol, bo przecież te dwie dziewczyny nie chciały tego parasola puścić.
4: Tak faktycznie było. Ja też jestem pierwszy raz w ogóle na takim wydarzeniu i też byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda. Natomiast teraz naprawdę jestem przekonana, bo znam Basię blisko i faktycznie było widać efekty tego, jak właśnie pan Piotr to, co do niej mówił, faktycznie ona to wykonywała i na przykład to, co jej powiedział, tak to faktycznie wyglądało, więc myślę, że to naprawdę wszystko jest bardzo dobrze zrobione i to działa.
5: Ja też właśnie widziałem, że byłem bardzo zafascynowany tym akurat, co Piotr robił z moją żoną, że tak powiem, ale pierwszy raz coś takiego widziałem naprawdę.
1: No dobrze, Piotr, teraz muszę sobie zadać pytanie, bo tutaj usłyszałem, co Piotr robił z moją żoną. Co możesz zrobić tak naprawdę z żoną i gdzie są granice hipnozy?
2: Możesz być świadkiem, mam nadzieję, że wszystko nagrałeś, także nic nie będzie przeciwko mnie. Wszystko odbywało się w ramach przyzwoitości. Tak, w ramach przyzwoitości i za zgodą. Także jak najbardziej. To jest po prostu tylko hipnotyczne show, dobra zabawa. Zapraszam ludzi, którzy chcieliby tego spróbować. Nie wszystkich od razu da się zahipnotyzować, ale można z wszystkimi pracować, jeżeli chodzi o hipnozę czy hipnoterapię.
1: A ja dodam tylko, że nie tylko na stronach Piotra będzie można zobaczyć zdjęcia i filmy, ale także oczywiście na Marek TV. Piotr, ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś ma problem z paleniem, chciałby się oduczyć, jakkolwiek przestać palić, jak wygląda to z twoimi możliwościami? Czy jesteś w stanie wyprowadzić takiego pacjenta, klienta, interesenta z na ogół na przykład palenia?
2: Tak, jak najbardziej tak. To zależy od tej osoby, która chce rzucić to palenie. Mam już w tym jakieś doświadczenie. Tutaj nawet też dziewczyna, która była hipnotyzowana, pomogła mi właśnie rzucić, odstawić to palenie. Z tym, że zapraszam po prostu do kontaktu, porozmawiamy, tam jest spokojnie. Nikt nie musi się przejmować kosztami, pół godziny możemy spokojnie porozmawiać w gratisie. Skąd się to wzięło, co możemy z tym zrobić i jakie są szanse i możliwości. Bo na ten moment ja nie jestem też cudotwórcą, żeby powiedzieć, że na pstryknięcie palce ktoś rzuci palenie.
1: To zostanie mi tylko jeszcze jedna prośba do ciebie. Nie zahipnotyzuj mnie oczywiście, ale podaj swoje namiary internetowe, gdzie mogą interesenci ciebie znaleźć.
2: Moje namiary internetowe to jest hipnoterapia.info. To jest firmowa strona, albo po prostu Piotr Kołodziej, też Wiedeń, i można mnie znaleźć na tych dwóch stronach, albo właśnie też strona internetowa hipnoterapia.info, bez www z przodu, tylko hipnoterapia.info. Ale na każdym moim, właśnie pod każdym moim postem wszystkie te dane są podawane.
1: A ja teraz was zahipnotyzuję. Zostańcie zdrowi, słuchajcie nas co tydzień we wtorki od 7 do 9 na FM94, albo włączcie wasze telefony na www.094.at i jesteście razem z nami. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Radio Polonia Wiedeń.